zala, pod noć bi meni je pršla. Anče metr te sva zbežala, ma zapovija datke i blot da mje. Kunej člok bez jedna ide, jest u sezon.

0: Ne?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
3: Ugelo, moja ljubavi, vidim te v njelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.